0: Achenkwa na onu bremu ni ni Odi enka inkwa miyebua Wajini ebya Ojijim, ojijim, ojijim, ojijim
1: Ane Ane Mebasa mi mo obi adwuma awia yi